Ich fuga. Drobny pec. Zatrypital. Pokojcie się. Narody, zabijają.